Jietu pak iliatu. Jietu pak smidvama. Edin to druk, neslupčivie, brek. I pjasi kad esi štu, kad urozov plamak.